0: Zaczynamy wiadomości Radia DHT. Karol Nawrocki odwoła zaplanowaną na czwartek wizytę w Słowenii w związku z sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym. Poinformował o tym szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Przed siedzibą Trybunału trwa protest po przyjęciu ślubowania na sędziego przez Macieja Berka. Zbigniew Bogucki nazwał głęboko niepokojącym używanie służb siłowych do wprowadzania do instytucji osób, które według niego nie dopełniły całej procedury. Z kolei minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński przekazał na antenie telewizji TVN24, że podczas akcji przed budynkiem zatrzymano 3 osoby. Szef resortu ocenił też, że zdjęcie, na którym Bogdan Święczkowski broni wejścia do pokojów sędziów, przejdzie na stałe do historii jako obraz hańby.
1: Władze Ukrainy informują, że dostęp do satelitarnej sieci Starlink uległ poprawie, ale nadal występują ograniczenia prędkości połączenia. Zjawisko to zakłóca ukraińskie misje prowadzone na polu walki. Z kolei Elon Musk oświadczył, że wszelkie limity w dostępie Ukrainy do systemu Starlink zależą od decyzji Stanów Zjednoczonych, a nie od jego firmy.
0: Model sztucznej inteligencji Claude Opus 5,5 pomaga programistom w tworzeniu wersji gier firmy Nintendo działających bezpośrednio na komputerach osobistych. W sieci pojawiają się kolejne projekty pozwalające uruchamiać programy na sprzęcie, na który pierwotnie nie powstały. Na komputerach osobistych uruchomiono już w ten sposób fragmenty gry Super Mario Odyssey. Z kolei projekt o nazwie SSBU Recomp pozwala rozgrywać pojedynki w grze Super Smash Bros. Ultimate bez użycia emulatora. Firma Nintendo reaguje na te działania, w wyniku czego część projektów znika z internetu, a przeglądarkowa wersja gry Super Mario 64 została częściowo wyłączona.
1: W ciągu doby w pobliżu cieśniny Ormus zatonęły 2 statki handlowe trafione pociskami. Pierwszą zatopioną jednostką był kontenerowiec GFS Pride, pływający pod banderą Singapuru. Jak przekazał Urząd Morski Singapuru, na pokładzie wybuchł pożar, ale 21-osobowa załoga została uratowana bez obrażeń. Drugim zatopionym statkiem był masowiec Cape Dow, zarejestrowany na Antigui i Barbudzie oraz zarządzany przez firmę ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, który został trafiony 23 września. Władze Iranu oficjalnie tłumaczą nasilone ataki w tym rejonie reakcją na amerykańską blokadę tamtejszych portów. Według anonimowych irańskich urzędników cytowanych przez agencję Reutera, celem działań jest utrzymanie wysokich cen ropy przed listopadowymi wyborami do Kongresu Stanów Zjednoczonych.
0: Premier Bułgarii Rumen Radev poinformował w środę o prowadzeniu intensywnego śledztwa w sprawie podpalenia 11 anten w tajnym ośrodku sieci Starlink w pobliżu Sofii. Bułgarska opozycja zarzuca szefowi rządu, że unika on wskazania Rosji jako potencjalnego zleceniodawcy tego sabotażu.
1: Najwyższy szczyt Alp, Mont Blanc, osiągnął wysokość 4807,47 metra. Jak podaje Euronews, jest to o niemal 2 metry więcej niż w 2023 roku i wynik zbliżony do wartości z końca XIX wieku. Regularne pomiary od 2001 roku prowadzi zespół geodetów z francuskiego departamentu Górna Sabaudia. Geodeta z tego regionu, Mathieu Dragon, wyjaśnia, że wysokość i kształt wierzchołka zależą głównie od siły wiatrów oraz ilości opadów decydujących o gromadzeniu się śniegu i lodu. W tym roku specjaliści użyli radaru penetrującego grunt, aby dokładnie zmapować pokrywę lodową i położony pod nią skalisty wierzchołek. Eksperci podkreślają, że jednorazowy wzrost wynika z naturalnych procesów atmosferycznych i nie pozwala na wyciąganie wniosków o wpływie globalnego ocieplenia.
0: Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej w Szczecinie – 6 stopni. Cieplej w Gdańsku – 11 stopni. W prognozie pojawia się deszcz. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazuje ostrzeżenia. Gwałtowne wzrosty stanów wody. Stopień ostrzeżenia – 1. Informacja dotyczy części województwa pomorskiego. Początek ważności – 14 października w południe. Koniec ważności – 15 października o godzinie 10. Pełną treść i dokładny obszar sprawdź w źródłowych komunikatach. Kończymy przegląd wiadomości Radia DHT. Kolejny serwis za godzinę. Zapraszamy.
2: Please visit our website on www.radiodht.com and our Facebook page.

0: Słuchasz Tripla. Przebojów, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia.
1: Niestety Magda nie napisała jeszcze tekstu do tej piosenki. W związku z tym...

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Według planu do 17 w województwie opolskim na drodze A4 na odcinku węzeł Opole Zachód, węzeł Krapkowice-Kier. Wrocław, opolskie roboty drogowe na A4. Utrudnienia spowodowane przeglądem studni teletechnicznych. Zajęcie lewego, szybkiego, pasa ruchu w kierunku Wrocławia. Na wskazanym odcinku autostrady ruch odbywać się będzie prawym pasem przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę. Według planu do 10 w województwie lubelskim na drodze DK82 na odcinku Lublin-Łęczna lubelskie roboty drogowe na DK82. Odcinek Lublin-Łęczna. Według planu do 19 w województwie wielkopolskim na drodze DK25 na odcinku Antenyn-Międzybórz wielkopolskie roboty drogowe na DK25. Roboty szybko postępujące. Według planu do 20 w województwie śląskim na drodze A1 roboty drogowe na A1. Odcinek zajęcie pasa awaryjnego jezdni w kierunku na Gorzyczki. Według planu do jutra do 17 w województwie małopolskim na drodze A4 na odcinku W. Balice i W. Targowisko małopolskie roboty drogowe na A4. Mechaniczne i ręczne koszenie traw w pasie drogowym. Roboty szybko postępujące. Podczas prowadzenia prac, w zależności od miejsca prac, zawężenie prawo lub lewostronne jezdni. Podczas koszenia w pasie rozdziału ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Według planu do jutra do 19 w województwie warmińsko-mazurskim na drodze DK57 na odcinku Szczytno-Warmińsko-Mazurskie roboty drogowe na DK57. Prace remontowe na chodniku. Ruch pieszych drugą stroną jezdni. Według planu do jutra do 20 w województwie mazowieckim na drodze DK53 w Różan mazowieckie roboty drogowe na DK53. Roboty instalacyjne, prace na poboczach. Słuchajcie dalej radia DHT. Szerokiej drogi.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Zaczynamy wiadomości Radia DHT.
2: Trwa dochodzenie w sprawie podpalenia anten Starlink w pobliżu Sofii. Premier Bułgarii nie potwierdził okoliczności zdarzenia. Nie wskazał też konkretnego państwa, które miałoby być odpowiedzialne za podpalenie. Opozycja zarzuca mu, że szef rządu nie ma odwagi powiedzieć, że to Rosja jest potencjalnym sprawcą ataku. Śledztwo jest niezwykle intensywne.
3: W piątek na szczycie Unii Europejskiej w Brukseli dojdzie do spotkania premiera Węgier Petera Magyara i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. To przełom, piszą media o relacjach Budapesztu i Kijowa.
2: Wobec gróźb kierowanych do sędziów Trybunału Konstytucyjnego, część z nich otrzymała ochronę SOP. Powiedział w Tak Jest w TVN24 wiceszef MSWiA Czesław Mroczek, pytany o dzisiejsze wejście sędziów do budynku TK.
3: W pobliżu popularnych plaż australijskiego stanu Queensland drony sfilmowały stada głowomłotów tropikalnych. Co ciekawe, na nagraniach widać było głównie młode osobniki.
2: Nie mieliśmy zamiaru, żeby anektować jakieś pokoje w Trybunale Konstytucyjnym, tylko chcieliśmy skorzystać z zaproszenia innych sędziów. Mówił w Tak Jest w TVN24 sędzia TK Krystian Markiewicz. Relacjonował, jak Bogdan Święczkowski zachował się wobec Macieja Berka.
3: Prezydent Karol Nawrocki z uwagi na sytuację w Trybunale Konstytucyjnym odwoła zaplanowaną na czwartek wizytę w Słowenii, przekazał szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Powiedział też, dlaczego prezydent pojawił się w środę w siedzibie Trybunału.
2: Na początku października 43% ankietowanych określiło się jako przeciwnicy rządu, a 31% jako jego zwolennicy, wynika z najnowszego sondażu CBOS. 54% badanych negatywnie oceniło fakt, że na czele rządu stoi Donald Tusk. Zadowolonych z tego faktu było 33%. CBOS zauważył, że październik przyniósł niewielkie i niejednoznaczne zmiany stosunku Polaków do rządu. Odnotowujemy lekki spadek odsetka zwolenników urzędującego gabinetu, a także osób pozytywnie oceniających jego dotychczasowe dokonania i szanse na poprawę sytuacji gospodarczej. Zmiany te nie przekładają się jednak na wzrost krytycyzmu wobec rządu ani pogorszenie ocen jego działalności, podkreślono. 31% ankietowanych określiło się jako zwolennicy rządu. Spadek o 2 punkty procentowe względem wrześniowego badania.
3: Trwa protest głodowy w szpitalu w Sanoku, w którym uczestniczy około 50 pracowników. Ponad 7-godzinne rozmowy zarządu powiatu sanockiego ze związkami nie przyniosły efektów.
2: Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej w Szczecinie – 6 stopni. Cieplej w Gdańsku – 10 stopni. W prognozie pojawia się deszcz. To wszystko w serwisie informacyjnym Radia DHT. Następne wiadomości za godzinę.
0: Na dzień dobry i dobranoc.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Witamy. Przed nami wiadomości Radia DHT. Pies o imieniu Zgiaf został wytrenowany do wywęszenia morskiego szkodnika z grupy żachw. Zwierzę jest uznawane za pierwszego w Wielkiej Brytanii psa wyszkolonego do poszukiwania tych organizmów.
2: Francuska Akademia Nauk potwierdziła smutną wiadomość. W wieku 94 lat zmarł Pierre Joliot-Curie, jeden z najwybitniejszych współczesnych biochemików, wnuk dwukrotnej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie. Jego nazwisko otwierało drzwi, ale bywało też ciężarem, z którym musiał się mierzyć przez całe życie. Pierre Joliot-Curie urodził się w 1932 roku w Paryżu jako syn Irène i Frédérica Joliot-Curie, laureatów Nagrody Nobla z chemii oraz wnuk Marii Skłodowskiej-Curie i Pierre'a Curie. Takie pochodzenie to nie tylko powód do dumy, ale i ogromna odpowiedzialność. Sam naukowiec nie ukrywał, że nazwisko Curie bywało dla niego ciężarem, a oczekiwania wobec jego osoby były ogromne. Choć rodzinne tradycje naukowe związane były głównie z chemią i fizyką, Pierre Joliot-Curie postanowił obrać własną ścieżkę.
1: Nie chcę mówić, że opadła mi szczęka, ale szczerze mówiąc, mam poważne wątpliwości co do zdolności poznawczych osób zajmujących takie stanowiska. Mówiła rzeczniczka rosyjskiego resortu dyplomacji Maria Zacharowa, komentując wypowiedź ministra spraw zagranicznych Niemiec. Co oznacza brak wartości? O czym ty mówisz? O kim mówisz? Pytała jednego z czołowych polityków rządu w Berlinie.
2: W jednej z firm w Grodzisku Wielkopolskim ktoś rozlał nieznaną ciecz o drażniącym zapachu. Ewakuowano pracowników. Sprzątaczka, która usuwała plamę, jak informują strażacy, trafiła do szpitala. Monitoring zarejestrował nieznaną osobę, która wchodzi do budynku i rozlewa substancję.
1: Czas na pogodę na najbliższe godziny, według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 6 stopni w Szczecinie do 10 stopni w Gdańsku. Miejscami może padać deszcz. Dziękujemy za wysłuchanie wiadomości Radia DHT. Do usłyszenia za godzinę.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. To Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Zaczynamy wiadomości Radia DHT. W środę Korea Północna przeprowadziła na wodach u swojego wschodniego wybrzeża testy dwóch typów strategicznych pocisków manewrujących odpalanych z okrętu podwodnego. Północno-koreańska państwowa agencja KCNA przekazała, że próby miały na celu sprawdzenie aktualnej gotowości bojowej podwodnych systemów uzbrojenia oraz weryfikację zdolności operacyjnych marynarki wojennej. Przebieg testów obserwowali najwyżsi rangą dowódcy wojskowi, a według agencji KCNA działania te nie stanowiły zagrożenia dla żadnego z sąsiednich państw. Władze w Pjongjangu nie ujawniły jednak szczegółów dotyczących samych wystrzelonych pocisków ani dokładnego przebiegu próby. Jak przypomina agencja Reuters, Korea Północna od lat rozwija nowoczesne okręty podwodne zdolne do przenoszenia pocisków oraz prowadzi pracę nad programami rakiet balistycznych i manewrujących. Regularne testy z użyciem różnych platform mają demonstrować siłę, podtrzymywać gotowość bojową i odstraszać potencjalnych przeciwników, a działania te są bacznie obserwowane przez społeczność międzynarodową.
2: Gęsty, pomarańczowy smog opadł na indonezyjskie miasto Palangka Raya w regionie Kalimantan. Zjawisko to jest skutkiem pożarów, które wciąż szaleją w pobliżu tego obszaru.
1: Rząd Kanady wstrzymał zakup 16 amerykańskich śmigłowców UH-60M Black Hawk tuż przed rozpoczęciem negocjacji handlowych ze Stanami Zjednoczonymi. Maszyny produkowane przez firmę Sikorsky, należącą do koncernu Lockheed Martin, miały trafić do kanadyjskich oddziałów specjalnych w miejsce wysłużonych helikopterów CH-146 Griffon. Według publicznych nadawców CBC oraz Radio Kanada, strona amerykańska zakończyła już formalności i zamówienie miało trafić do kongresu, jednak władze w Ottawie zatrzymały ten proces. Rząd wstrzymał również decyzję o zakupie usług chmurowych dla resortu obrony od firmy Google oraz pojazdów wojskowych od przedsiębiorstwa Raytheon. Sekretarz stanu Stephen Furr powiedział w rozmowie z Radio Kanada, że Kanadyjczycy mają coraz większy problem z akceptacją przyznawania zamówień wojskowych firmom ze Stanów Zjednoczonych, a wojna celna wzmocniła dążenia do szukania partnerów w Europie i Azji. Z kolei premier Mark Carney już w ubiegłym roku zapowiadał ograniczenie uzależnienia od amerykańskiej broni i wyliczał, że dotychczas z każdego dolara wydanego na uzbrojenie 70 centów trafiało do Stanów Zjednoczonych.
2: Szwedzkie władze zdrowotne wyznaczyły trzy kluczowe regiony kraju, w których szpitale zostaną przygotowane na wypadek wybuchu wojny. Plan obejmuje północ Szwecji, wyspę Gotlandię na Morzu Bałtyckim oraz wschodnie wybrzeże. Według dyrektora Rady do Spraw Zdrowia i Opieki Społecznej, Björna Erikssona, działania opierają się na istniejącej infrastrukturze i mają zwiększyć możliwości pomocy dużej liczbie poszkodowanych przy zachowaniu ciągłości zwykłego leczenia. Przedsięwzięcie zakłada powiększenie zapasów materiałów medycznych, szkolenia personelu oraz współpracę z wojskiem przy transporcie rannych. Samorządy regionalne otrzymają na ten cel dotacje z budżetu państwa, z czego najwięcej, bo 37 milionów koron, czyli około 3,3 miliona euro, trafi do północnego regionu Norrbotten. W ubiegłym tygodniu, w ramach sprawdzania gotowości służb i mieszkańców na Gotlandii, przeprowadzono ewakuację kilkuset osób, co było pierwszymi tak dużymi ćwiczeniami od lat 60. XX wieku.
1: Firma Anthropic przekazała inwestorom informacje o gwałtownym wzroście swoich przychodów przed planowanym debiutem na giełdzie. Działania przedsiębiorstwa przypadają na okres rosnącego zaniepokojenia części inwestorów skalą wydatków przeznaczanych na infrastrukturę sztucznej inteligencji.
2: Teraz prognoza pogody. Prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Temperatura od 6 stopni w Szczecinie do 10 stopni w Gdańsku. Możliwe są opady deszczu. Temperatura odczuwalna od 4 do 8 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów – 82%. Średnie ciśnienie – 1026 hektopaskali. Najmniejsza widzialność – 2 km. Najsilniejsze porywy wiatru – 29 km na godzinę. Wiatr południowo-zachodni. Komunikaty ostrzegawcze Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Susza hydrologiczna. Dotyczy części województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, lubelskiego, lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. W komunikacie nie podano daty zakończenia. Szczegółowy obszar i pełną treść sprawdź w komunikatach IMGW.
1: Kończymy przegląd wiadomości Radia DHT. Na kolejne wiadomości zapraszamy za godzinę.
0: Trzy pokolenia muzyki.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Według planu do 17 w województwie opolskim na drodze A4 na odcinku węzeł Opole Zachód, węzeł Krapkowice-Kier. Wrocław, opolskie roboty drogowe na A4. Utrudnienia spowodowane przeglądem studni teletechnicznych. Zajęcie lewego, szybkiego, pasa ruchu w kierunku Wrocławia. Na wskazanym odcinku autostrady ruch odbywać się będzie prawym pasem przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę. Według planu do 10 w województwie lubelskim na drodze DK82 na odcinku Lublin-Łęczna lubelskie roboty drogowe na DK82. Odcinek Lublin-Łęczna. Według planu do 19 w województwie wielkopolskim na drodze DK25 na odcinku Antenyn-Międzybórz wielkopolskie roboty drogowe na DK25. Roboty szybko postępujące. Według planu do 20 w województwie śląskim na drodze A1 roboty drogowe na A1. Odcinek zajęcie pasa awaryjnego jezdni w kierunku na Gorzyczki. Według planu do jutra do 17 w województwie małopolskim na drodze A4 na odcinku W. Balice i W. Targowisko, małopolskie roboty drogowe na A4. Mechaniczne i ręczne koszenie traw w pasie drogowym. Roboty szybko postępujące. Podczas prowadzenia prac, w zależności od miejsca prac, zawężenie prawo lub lewostronne jezdni. Podczas koszenia w pasie rozdziału ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Według planu do jutra do 19 w województwie warmińsko-mazurskim na drodze DK57 na odcinku Szczytno-Warmińsko-Mazurskie roboty drogowe na DK57. Prace remontowe na chodniku. Ruch pieszych drugą stroną jezdni. Według planu do jutra do 20 w województwie mazowieckim na drodze DK53 Wróżan mazowieckie roboty drogowe na DK53. Roboty instalacyjne, prace na poboczach. Słuchajcie dalej Radia DHT. Szerokiej drogi.
0: Motoserwis. Tu Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Dzień dobry. Czas na wiadomości Radia DHT. Nepal dąży do zjednoczenia Indii oraz Chin w celu wspólnego przeciwdziałania zagrożeniom klimatycznym w Himalajach. Inicjatywa ma doprowadzić do współdziałania obu regionalnych mocarstw w obliczu wspólnego wyzwania mimo ich trudnych relacji.
2: Były szef izraelskiego kontrwywiadu Ronen Bar pozwał premiera Benjamina Netanyahu o zniesławienie. Zarzuca on szefowi rządu próbę przerzucenia odpowiedzialności za atak Hamasu z 7 października 2023 roku. Ronen Bar przedstawił również dowody na to, że kierowana przez niego służba wielokrotnie ostrzegała premiera przed nadchodzącym zagrożeniem.
1: Maciej Berek złożył w Sejmie ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie dopuścił go jednak do orzekania. W związku z tą sytuacją premier Donald Tusk oraz minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedzieli dalsze działania. Z kolei prezydent Karol Nawrocki odwołał swoją wizytę zagraniczną.
2: Awantura o pieniądze i spór o migrację. Tak zapowiada się szczyt Unii Europejskiej w Brukseli. Jak dowiedziała się dziennikarka RMF FM, premier Donald Tusk wystąpi z twardym stanowiskiem w dyskusji o budżecie UE na lata od 2028 do 2034. Powie, że Polska nie zgadza się, by był finansowany z ETS-u. Oznaczałoby to bowiem, że pieniądze, które dziś pozostają w Polsce i są przeznaczane na transformację energetyczną oraz obniżkę cen energii, trafiałyby do unijnej kasy. Dziennikarka RMF FM informowała we wtorek, że Polska jest gotowa nawet zablokować unijny budżet, jeśli miałby być w części finansowany z ETS-u.
1: Rak piersi, według Eurostatu, jest jednym z najczęściej występujących nowotworów w Unii Europejskiej. Widać to również w naszym kraju, gdzie o chorobie dowiaduje się codziennie około 50 Polek. Ustanowiony na 15 października Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi ma przypominać, że chorobą można skutecznie walczyć, a kluczowe jest samobadanie, prowadzenie zdrowego stylu życia i korzystanie z dostępnych badań profilaktycznych. Rak piersi jest nowotworem złośliwym. Choć w przeważającej liczbie przypadków dotyczy kobiet, to może też występować u mężczyzn. Powstaje z komórek gruczołu piersiowego, który rozwija się miejscowo w piersi.
2: Mimo 71 lat wydawał się okazem zdrowia. Pływa, jeździ konno, gra w tenisa. To jego ulubiona dyscyplina sportu. Jak grom z jasnego nieba spadła informacja, że u papieża Leona XIV zdiagnozowano nowotwór płuca. Na szczęście wykryto go we wczesnym stadium. Papież przeszedł operację.
1: Przed nami prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Zaczynamy w Szczecinie od 5 stopni. W Gdańsku prognoza sięga 12 stopni. Niewykluczone są opady deszczu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazuje ostrzeżenia. Gwałtowne wzrosty stanów wody. Stopień ostrzeżenia pierwszy. Informacja dotyczy części województwa pomorskiego. Początek ważności 14 października w południe. Koniec ważności 15 października o godzinie 10. Pełną treść i dokładny obszar sprawdź w źródłowych komunikatach. To wszystko w serwisie informacyjnym Radia DHT. Kolejny serwis za godzinę. Zapraszamy.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Według planu do 17 w województwie opolskim na drodze A4 na odcinku węzeł Opole Zachód, węzeł Krapkowice-Kier. Wrocław, opolskie roboty drogowe na A4. Utrudnienia spowodowane przeglądem studni teletechnicznych. Zajęcie lewego, szybkiego, pasa ruchu w kierunku Wrocławia. Na wskazanym odcinku autostrady ruch odbywać się będzie prawym pasem przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę. Według planu do 10 w województwie lubelskim na drodze DK82 na odcinku Lublin-Łęczna lubelskie roboty drogowe na DK82. Odcinek Lublin-Łęczna. Według planu do 19 w województwie wielkopolskim na drodze DK25 na odcinku Antenyn-Międzybórz wielkopolskie roboty drogowe na DK25. Roboty szybko postępujące. Według planu do 20 w województwie śląskim na drodze A1 roboty drogowe na A1. Odcinek zajęcie pasa awaryjnego jezdni w kierunku na Gorzyczki. Według planu do jutra do 17 w województwie małopolskim na drodze A4 na odcinku W. Balice i W. Targowisko, małopolskie roboty drogowe na A4. Mechaniczne i ręczne koszenie traw w pasie drogowym. Roboty szybko postępujące. Podczas prowadzenia prac, w zależności od miejsca prac, zawężenie prawo lub lewo.

0: jednostronne jezdni. Podczas koszenie w pasie rozdziału ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Według planu do jutra do 19 w województwie warmińsko-mazurskim na drodze DK57 na odcinku Szczytno-Warmińsko mazurskie roboty drogowe na DK57. Prace remontowe na chodniku. Ruch pieszych drugą stroną jezdni. Według planu do jutra do 20 w województwie mazowieckim na drodze DK53 Wróżan mazowieckie roboty drogowe na DK53. Roboty instalacyjne, prace na poboczach. Słuchajcie dalej radia DHT. Szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Według planu do 17 w województwie opolskim na drodze A4 na odcinku węzeł Opole Zachód, węzeł Krapkowice-Kier. Wrocław, opolskie roboty drogowe na A4. Utrudnienia spowodowane przeglądem studni teletechnicznych. Zajęcie lewego, szybkiego, pasa ruchu w kierunku Wrocławia. Na wskazanym odcinku autostrady ruch odbywać się będzie prawym pasem przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę. Według planu do 10 w województwie lubelskim na drodze DK82 na odcinku Lublin-Łęczna lubelskie roboty drogowe na DK82. Odcinek Lublin-Łęczna. Według planu do 19 w województwie wielkopolskim na drodze DK25 na odcinku Antenyn Międzybórz wielkopolskie roboty drogowe na DK25. Roboty szybko postępujące. Według planu do 20 w województwie śląskim na drodze A1 roboty drogowe na A1. Odcinek zajęcie pasa awaryjnego jezdni w kierunku na Gorzyczki. Według planu do jutra do 17 w województwie małopolskim na drodze A4 na odcinku W. Balice i W. Targowisko, małopolskie roboty drogowe na A4. Mechaniczne i ręczne koszenie traw w pasie drogowym. Roboty szybko postępujące. Podczas prowadzenia prac, w zależności od miejsca prac, zawężenie prawo lub lewostronne jezdni. Podczas koszenia w pasie rozdziału ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Według planu do jutra do 19 w województwie warmińsko-mazurskim na drodze DK57 na odcinku Szczytno-Warmińsko-Mazurskie roboty drogowe na DK57. Prace remontowe na chodniku. Ruch pieszych drugą stroną jezdni. Według planu do jutra do 20 w województwie mazowieckim na drodze DK53 Wróżan mazowieckie roboty drogowe na DK53. Roboty instalacyjne, prace na poboczach. Słuchajcie dalej radia DHT. Szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Zaczynamy wiadomości Radia DHT. W Krzyżanowicach pod Radomiem doszło do śmiertelnego wypadku drogowego z udziałem samochodu osobowego i ciężarówki. W wyniku zderzenia obu pojazdów na miejscu zginął kierowca auta osobowego. Po wypadku zablokowano drogę łączącą Radom z Ostrowcem Świętokrzyskim.
2: W Albanii, Francji oraz Grecji trwają protesty młodych ludzi wywołane rosnącymi kosztami życia i nauki. W środę podczas demonstracji w Tiranie podpalono budynek tamtejszego Ministerstwa Edukacji. Uczestnicy zajść w albańskiej stolicy mieli przy sobie kamienie oraz butelki. We Francji demonstracje trwają od wielu dni, a wystąpienia młodzieży wybuchły także w Grecji.
1: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział w wywiadzie dla dziennika Financial Times wznowienie ukraińskich ataków na rosyjskie rafinerie. Ukraiński przywódca oświadczył, że dotychczasowy zakaz takich uderzeń został zniesiony. Jak przekonywał Wołodymyr Zełenski, wcześniej Ukraina przez 3 dni nie atakowała rosyjskich obiektów energetycznych, aby spełnić życzenie władz w Waszyngtonie.
2: Na wybrzeżu Turcji odnaleziono ślady najstarszego znanego wraku statku na świecie. Odkryta jednostka pochodzi z wczesnej epoki brązu i ma kilka tysięcy lat. Badaczy zainteresowała również zawartość, która znajdowała się na pokładzie statku przed tysiącami lat.
1: Według dziennika Financial Times Stany Zjednoczone zaproponowały państwom europejskim odmrożenie części rosyjskich aktywów. Propozycja ma na celu wznowienie rozmów pokojowych dotyczących Ukrainy. Kraje europejskie nie zgodziły się na amerykański plan.
2: W Białymstoku kierująca samochodem osobowym potrąciła na przejściu dla pieszych 2 kobiety. Obie poszkodowane piesze zginęły w wyniku tego wypadku.
1: Tak nigdy nie powinno być, zwłaszcza z instytucjami państwa, takimi jak Trybunał Konstytucyjny, żeby ludzie musieli się o nie bić, stwierdził Marcin Matczak, profesor prawa z Uniwersytetu Warszawskiego. Matczak, który był gościem rozmowy Piaseckiego w TVN24, mówił m.in. o skutkach działania PiS w TK.
2: W pierwszym czwartkowym graffiti o godzinie 7.40 gościem Marcina Fijołka był Maciej Berek. Pozostałe odcinki programu Graffiti można obejrzeć tutaj. Widzisz coś ważnego? Przyślij zdjęcie lub film. Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl. Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!
1: Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej w Szczecinie – 6 stopni. Cieplej w Gdańsku i Krakowie – 13 stopni. W prognozie pojawia się deszcz. Temperatura odczuwalna od 4 do 9 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów – 66%. Średnie ciśnienie – 1026 hektopaskali. Najmniejsza widzialność – 5 km. Najsilniejsze porywy wiatru – 29 km na godzinę. Wiatr południowo-zachodni. To wszystko w serwisie informacyjnym Radia DHT. Na kolejne wiadomości zapraszamy za godzinę.
0: Listening to hits of 3 generations on DHT.

you might know of the original sin, and you might know how

0: Dzień dobry. Oto przegląd wiadomości Radia DHT. Grupa Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa oraz Polska Grupa Energetyczna połączą siły przy budowie nowoczesnych centrów danych w Polsce. Wspólne przedsięwzięcie ma zwiększyć krajowe zasoby obliczeniowe. Nowe obiekty powstaną na terenach przemysłowych należących do tej spółki energetycznej. Plan współpracy ogłosił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w programie News Michalskiego.
1: Śląscy policjanci zajmujący się poszukiwaniem najgroźniejszych przestępców namierzyli na terenie Czech ukrywającego się 38-latka. Mężczyzna zniknął po usłyszeniu wyroku skazującego za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Ponadto poszukiwany groził bronią w celu zmuszenia do handlu narkotykami oraz podpalił kilka samochodów.
0: W zbiorach Ukraine War Archive zgromadzono 150 milionów plików o łącznej objętości 300 terabajtów. Na wspólnym serwerze Archiwum Wojny w Ukrainie przechowywane są zarówno nagrania wykonane telefonem w chwili ostrzału w Kramatorsku, jak i rosyjskie materiały propagandowe przypisujące to uderzenie stronie ukraińskiej.
1: Od piątku policjanci przeprowadzili w szkołach ponad 162 tysiące kontroli i zatrzymali 187 osób. Działania funkcjonariuszy mają związek z ubiegłotygodniowymi atakami w dwóch szkołach na Mazowszu.
0: Według dziennika Financial Times specjalni wysłannicy prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, przedstawili w ubiegłym tygodniu na spotkaniu w Miami propozycję przeniesienia części zamrożonych rosyjskich aktywów do funduszu nadzorowanego przez Waszyngton. W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego. Europejscy rozmówcy sprzeciwili się jednak zarówno oddaniu kontroli nad tymi środkami Amerykanom, jak i zwróceniu jakiejkolwiek ich części Moskwie. Po inwazji na Ukrainę w 2022 roku państwa zachodnie zamroziły około 260 miliardów euro rosyjskich aktywów państwowych, a odblokowanie środków w Unii Europejskiej wymagałoby jednomyślnej zgody państw członkowskich. Dotychczas dochody z zamrożonych aktywów posłużyły do sfinansowania pożyczki grupy G7 dla Ukrainy w kwocie 45 miliardów euro. Natomiast przywódcy unijni zapowiedzieli użycie samych środków na odbudowę kraju w razie braku rosyjskich reparacji. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył w środę, że Rosja podejmie wszelkie możliwe kroki prawne w celu odzyskania swoich aktywów.
1: W sobotnie popołudnie przez Trybunałem Konstytucyjnym ma się odbyć organizowana przez Prawo i Sprawiedliwość manifestacja. To reakcja na złożone w środę w Sejmie przez Macieja Berka ślubowanie, które zdaniem opozycji nie miało mocy prawnej, bo nie było przy nim prezydenta. Ostatecznie Berek nie został dopuszczony do orzekania przez kierującego TK Bogdana Święczkowskiego. Co więcej, złożył zawiadomienie o podejrzeniu naruszenia nietykalności osobistej funkcjonariusza publicznego. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, Przemysław Czarnek, w wywiadzie dla telewizji Republika zarzucił Maciejowi Berkowi podżeganie prezesa TK Bogdana Święczkowskiego do przestępstwa. Przestępstwem byłoby nawiązanie z panem stosunku pracy i dopuszczenie do orzekania bez złożenia ślubowania wobec prezydenta, mówił były minister edukacji.
0: Koszty zmiany platformy nie ograniczają się do zakupu nowego sprzętu. Na decyzje wpływają również posiadane gry, zapisane postępy, akcesoria, listy znajomych, osiągnięcia oraz zakupy przypisane do konta. Gracze korzystający głównie z komputerów PC mogą na przykład kupować CS2 skins na Eneba, uzupełniając w ten sposób swój dotychczasowy ekosystem gier, a jednocześnie pozostawiając sobie możliwość grania w inne tytuły na pozostałych urządzeniach. Gry dostępne wyłącznie na określonej platformie nadal stanowią jeden z głównych powodów jej wyboru. Oficjalny sklep Nintendo wyróżnia tytuły ekskluzywne dla Nintendo Switch 2, a także gry dostępne na obu generacjach konsoli Switch. Pokazuje to, jak duży wpływ na atrakcyjność urządzenia może mieć jego biblioteka gier.
1: Po prostu stanąłem. Stanąłem w drzwiach i nie przepuściłem pana Berka, który nie objął urzędu sędziego i poinformowałem, że jeżeli chcą się spotkać i rozmawiać wszyscy wspólnie, to zapraszam do saloniku. Mówił Święczkowski w Graffiti. Wcześniej Maciej Berek, również na antenie Polsat News, przekazał, że Święczkowski go wypchnął. Zaprzeczył natomiast, że doszło do szarpaniny z prezesem TK. Berek zapowiedział złożenie zawiadomienia w sprawie naruszenia nietykalności cielesnej. Zobacz, Święczkowski przyjął dokumenty.
0: Przed nami prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Zaczynamy w Szczecinie od 8 stopni. W Gdańsku i Krakowie prognoza sięga 14 stopni. Niewykluczone są opady deszczu. W tym wydaniu to już wszystkie wiadomości Radia DHT. Następne wiadomości za godzinę.
2: Please visit our website on www.radiodht.com and our Facebook page.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Witamy. Przed nami wiadomości Radia DHT. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla mieszkańców województwa lubelskiego w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terytorium Ukrainy. W rozesłanym komunikacie przekazano, że w polskiej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo wojskowe, a sytuacja jest monitorowana. Od rana ukraińskie agencje informacyjne donosiły o eksplozjach w środkowej Ukrainie, a przed godziną 10 poinformowano o uszkodzeniach po nalotach dronów między innymi w Kijowie. Wcześniej Państwowa Służba do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy przekazała, że obwód kirowohradzki doświadczył zmasowanego uderzenia bezzałogowców trwającego ponad 10 godzin. W tym regionie zginęły 3 osoby, a 6 zostało rannych. W stolicy obwodu odnotowano trafienia i pożary na terenie przedsiębiorstw, centrów logistycznych, magazynów, budynków mieszkalnych oraz przylegających posesji.
2: Dwie seniorki zginęły wskutek potrącenia na przejściu dla pieszych w Białymstoku. Podlaska policja poinformowała, że kierująca pojazdem kobieta była trzeźwa. Na miejscu zdarzenia pracują służby.
1: Niemal co drugi badany uważa, że rząd Donalda Tuska źle służy Polsce. Tak wynika z sondażu Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych dla Radia Z. Jednocześnie obecna władza może liczyć na poparcie nieco ponad 42% ankietowanych. Jednak jej krytyków jest więcej.
2: Firma Microsoft zaprezentowała zminiaturyzowany kontroler do gier o nazwie Xbox Nano. Nowe urządzenie zachowuje standardowy układ przycisków znany z ekosystemu Xbox. Sprzęt zaprojektowano z myślą o młodszych graczach oraz osobach, które często zabierają kontroler poza dom.
1: Policja zlikwidowała w warszawskim Ursusie laboratorium narkotykowe, w którym wytwarzano substancję psychoaktywną znaną jako flakka lub zombie. Do mieszkania w tej dzielnicy weszli antyterroryści wyposażeni w kombinezony. Podczas akcji funkcjonariusze zatrzymali 2 mężczyzn.
2: Na warszawskiej Białołęce doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. W wyniku tego zdarzenia kierujący jednośladem został przewieziony do szpitala.
1: Supermarkety we Francji i Holandii stały się celem cyberataków. W wyniku tych incydentów wstrzymano dostawy towarów do sklepów. Skutkiem uderzeń są również puste półki oraz psująca się żywność. Eksperci nie wykluczają, że za przeprowadzonymi atakami mogą stać obce służby. Specjaliści ostrzegają jednocześnie przed kolejnymi uderzeniami wymierzonymi w infrastrukturę związaną z żywnością.
2: W środę w Stanach Zjednoczonych spadły główne indeksy giełdowe oraz notowania firm zajmujących się infrastrukturą sztucznej inteligencji. Przyczyną pogorszenia nastrojów na rynku były dane pokazujące, że wrześniowa inflacja w tym kraju okazała się wyższa od wcześniejszych oczekiwań. W rezultacie inwestorzy zaczęli mocniej uwzględniać możliwość kolejnych podwyżek stóp procentowych.
1: Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej w Szczecinie, Białymstoku i Wrocławiu – 10 stopni. Cieplej w Gdańsku i Krakowie – 14 stopni. W prognozie pojawia się deszcz. Sprawdźmy ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Susza hydrologiczna. Zjawisko dotyczy części województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, lubelskiego, lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. W komunikacie nie podano daty zakończenia. Więcej informacji znajdziesz na stronie Instytutu. Dziękujemy za wysłuchanie wiadomości Radia DHT. Kolejny serwis za godzinę. Zapraszamy.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Zapraszamy na przegląd wiadomości Radia DHT. Po godzinie 10.32 odwołano alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, wydany wcześniej dla mieszkańców województwa lubelskiego. Ostrzeżenie ogłoszono w związku z atakiem powietrznym na terytorium Ukrainy. W przekazanym wówczas komunikacie informowano, że w polskiej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo wojskowe.
2: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył karę w wysokości ponad 2 600 000 zł na firmę FinCapital. Ukarany podmiot działa jako pośrednik kredytowy i jest właścicielem platform pożyczkowych. Według urzędu spółka miała wprowadzać klientów w błąd.
1: Łukasz Gibała zapowiedział głębokie zmiany kadrowe w instytucjach podległych prezydentowi Krakowa. Na razie nie podał nazwisk prezesów ani dyrektorów przewidzianych do wymiany. Do zapowiedzi odniósł się prezes krakowskiego holdingu komunalnego i były wiceprezydent Krakowa z ramienia Platformy Obywatelskiej Bogusław Kośmider, który ocenił, że może na tym nawet zyskać.
2: Brytyjska królewska marynarka wojenna przetransportowała drogą powietrzną 300-letnie armaty z wyspy St. Michael's Mount w Cornwalii, aby poddać je renowacji. Działa można było zabrać z wyspy wyłącznie śmigłowcem, dlatego maszyną Merlin Mark II z 814 Eskadry Lotnictwa Morskiego podniesiono każde z nich osobno. Operację zaplanowała załoga stacjonująca w bazie lotnictwa morskiego RNAS Culdrose w pobliżu Helston w Cornwalii. Wieloletnie działanie słonej wody morskiej przyczyniło się do korozji armat. Zabytki przejdą teraz konserwację w placówce Dorothea Restorations w Bristolu.
1: Fani przygotowali wersję gier Forza Horizon 2 oraz Call of Duty 3 przeznaczone na komputery osobiste. W ostatnich tygodniach ukazało się wiele takich nieoficjalnych adaptacji tytułów, które wcześniej nie miały wydań komputerowych. Wśród fanowskich projektów znalazła się również gra Mercenaries Playground of Destruction.
2: Z wykorzystaniem sztucznej inteligencji powstało nowe narzędzie o nazwie Artcraft. Projekt stworzono w procesie, w którym programista opisuje modelowi sztucznej inteligencji pożądane funkcje, wygląd oraz sposób działania aplikacji. Na tej podstawie algorytm sam generuje większość kodu, wprowadza poprawki i pomaga rozwijać oprogramowanie. Doświadczony twórca nadal musi jednak nadzorować pracę, testować rezultaty i korygować ewentualne błędy. Takie podejście pozwala skrócić czas potrzebny na przygotowanie dużych i skomplikowanych narzędzi.
1: Na pokładzie tankowca pływającego pod banderą San Marino wybuchł pożar. Jednostka znajdowała się na wodach terytorialnych Rumunii na Morzu Czarnym. Trwają poszukiwania 7 członków załogi tego statku. Jest to druga jednostka, na której pojawił się ogień po nocnym ataku Rosji na sąsiednią Ukrainę.
2: CTRL Energy. Odpowiedzią na ten problem jest projekt Zero, zaprezentowany przez firmę CTRL Energy. Urządzenie to jest powerbankiem wyprodukowanym w technologii druku 3D i przede wszystkim zaprojektowanym z myślą o samodzielnej naprawie, rozbudowie oraz możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb użytkownika. Chociaż ekipa CTR Energy, czyli twórcy powerbanka Zero, używają tych słów jako chwytu marketingowego, to nie da się ukryć, że mamy ogromny problem z elektrośmieciami, o czym każdego roku UE informuje w dużych raportach. Zatem trudno jest nie docenić, że głównym założeniem stojącym za Zero jest wydłużenie cyklu życia produktu poprzez łatwy dostęp do jego komponentów wewnętrznych. Otóż obudowa powerbanka została skonstruowana w taki sposób, aby użytkownik mógł bez użycia specjalistycznych narzędzi zdjąć magnetyczną pokrywę i uzyskać dostęp do przestrzeni z ogniwami litowo-jonowymi. Wewnątrz standardowego modelu znajduje się miejsce na 6 baterii typu 18650.
1: Przed nami prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Zaczynamy w Białymstoku od 10 stopni. W Szczecinie, Gdańsku i Krakowie prognoza sięga 14 stopni. Niewykluczone są opady deszczu. Temperatura odczuwalna od 9 do 12 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów 45%. Średnie ciśnienie 1027 hektopaskali. Najmniejsza widzialność 7 km. Najsilniejsze porywy wiatru 27 km na godzinę. Wiatr południowo-zachodni. Teraz komunikaty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenie pierwszego stopnia. Gęsta mgła. Komunikat dotyczy części województw łódzkiego, lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Początek ważności 15 października o godzinie 22. Koniec ważności 16 października o godzinie 9. Ostrzeżenie pierwszego stopnia. Gęsta mgła. Komunikat dotyczy części województwa podlaskiego. Początek ważności 15 października o godzinie 22. Koniec ważności 16 października o godzinie 11. Dokładny zasięg podano w komunikatach Instytutu. To koniec przeglądu wiadomości Radia DHT. Na kolejne wiadomości zapraszamy za godzinę.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT. You got it!

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Zaczynamy wiadomości Radia DHT. Początek procesu 23 oskarżonych w sprawie Collegium Humanum został odroczony do 3 grudnia. Wśród oskarżonych w tym postępowaniu znajduje się prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Powodem odroczenia terminu jest brak powiadomienia jednego z oskarżonych o dacie rozprawy, o czym poinformowała reporterka Polsat News Natalia Glińska-Jaskowska.
2: Doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Serhii Bezkresnow, potwierdził, że w nocy z wtorku na środę wystąpiły problemy z wojskowym systemem łączności satelitarnej Starshield. Przy prędkości przekraczającej 160 km na godzinę ukraińskie jednostki traciły zasięg, co według nieoficjalnych ustaleń agencji Reutera miało doprowadzić do niepowodzenia części misji, zanim zakłócenia ustały. Ukraińscy komentatorzy zarzucali właścicielowi firmy SpaceX, Elonowi Muskowi, celowe zakłócenie pracy terminali, a minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski napisał na platformie X, że europejscy klienci obserwują przedsiębiorcę. Elon Musk odparł zarzuty, wskazując, że systemy Starshield są własnością rządu Stanów Zjednoczonych, a ograniczenia prędkości lub użytkowania ustalają amerykańskie wojsko oraz prezydent Stanów Zjednoczonych. Przedsiębiorca zaznaczył również, że cywilne terminale Starlink mogą służyć co najwyżej do celów obronnych, a nie do działań ofensywnych. Wysoki rangą amerykański urzędnik w rozmowie z portalem Axios stwierdził, że wcześniejsze wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa wzywające Kijów do zaprzestania ataków na rosyjskie rafinerie nie miały związku z zakłóceniami łączności.
1: W centralach telefonicznych Slycan wykryto 3 podatności różnego typu. Zidentyfikowane luki otrzymały oznaczenia CVE-2026-35088, CVE-2026-63314 oraz CVE-2026-63315.
2: W Warszawie doszło do 6 odrębnych zdarzeń drogowych, w których łącznie brało udział 11 pojazdów. Jak przekazała oficer prasowa Komendy Stołecznej Policji, podkomisarz Monika Kaczyńska, służby otrzymały zgłoszenie o godzinie 5.50. Wśród uszkodzonych aut znalazł się radiowóz, którym policjanci przyjechali na miejsce. W wyniku kolizji nikt nie odniósł obrażeń, a wszyscy kierujący byli trzeźwi i mieli wymagane uprawnienia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną tych zdarzeń były prawdopodobnie trudne warunki atmosferyczne. W rejonie kolizji występują utrudnienia, dlatego policjanci ruchu drogowego kierują samochody na trasy alternatywne i apelują o ostrożność na mokrej oraz pokrytej liśćmi nawierzchni. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji wskazuje, że ograniczona przyczepność staje się szczególnie niebezpieczna na łukach i wiaduktach, gdzie chwila nieuwagi oraz zbyt duża prędkość mogą doprowadzić do utraty panowania nad autem.
1: W Brukseli rozpoczął się szczyt Unii Europejskiej poświęcony przyszłemu budżetowi wspólnoty. Przedstawiona propozycja wydatków podzieliła państwa członkowskie. Kraje należące do Unii spierają się o skalę planowanych cięć.
2: Na niemieckich dworcach kolejowych należących do przewoźnika Deutsche Bahn zaczęły obowiązywać nowe zasady porządkowe. W obiektach tych wprowadzono zakaz spożywania alkoholu. Zmiana jest argumentowana dążeniem do zwiększenia bezpieczeństwa oraz poprawy porządku na stacjach. Wprowadzenie tych przepisów jest następstwem tragicznego wypadku.
1: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że w przypadku nieautoryzowanej transakcji płatniczej dostawca usług płatniczych jest zobowiązany do zwrotu kwoty. Wyjątek od tej zasady stanowi sytuacja, w której istnieje uzasadnione podejrzenie oszustwa popełnionego przez samego klienta. Radca prawny Wojciech Bochemek w rozmowie z portalem tvn24.pl wyjaśnił, że dotychczas po oszustwie banki zarzucały klientom rażące niedbalstwo i odmawiały zwrotu środków. W takiej sytuacji konsumentom pozostawała jedynie droga sądowa. Według prawnika Trybunał wyraźnie wskazał, że taka praktyka nie powinna mieć miejsca.
2: Firma Google zaczyna oznaczać w serwisie YouTube Music materiały muzyczne stworzone lub zmodyfikowane przy użyciu sztucznej inteligencji. Rozwiązanie dotyczy utworów, w których za pomocą odpowiednich narzędzi i instrukcji wygenerowano samą ścieżkę dźwiękową oraz głos.
1: Przed nami prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Zaczynamy w Białymstoku od 11 stopni. W Gdańsku prognoza sięga 15 stopni. Niewykluczone są opady deszczu. Kończymy przegląd wiadomości Radia DHT. Następne wiadomości za godzinę.
0: Przeboje, które łączą pokolenia, 3 pokolenia.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Dzień dobry. Czas na wiadomości Radia DHT. Do Warszawy trafi łącznie 170 nowych przegubowych autobusów z silnikami diesla. Najnowsze zamówienie dotyczy pojazdów spalinowych, mimo że stolica rozwija równolegle flotę autobusów elektrycznych oraz napędzanych gazem. Pierwsze zamówione pojazdy wyjadą na warszawskie ulice jeszcze w tym roku.
2: Narodowy Bank Polski podał najnowsze dane dotyczące inflacji bazowej w Polsce. We wrześniu 2026 roku wskaźnik ten wyniósł 3,1% w skali roku.
1: W oprogramowaniu Sparks Systems Enterprise Architect wykryto podatność bezpieczeństwa oznaczoną identyfikatorem CVE-2026-88794. Błąd dotyczy niewłaściwego ograniczenia odwołań do zewnętrznych jednostek w kodzie XML.
2: Japonia zobowiązała się do inwestycji w Stanach Zjednoczonych o wartości 550 miliardów dolarów w ramach porozumienia handlowego z administracją Donalda Trumpa. Jednym z projektów finansowanych z tej inicjatywy będzie rozbudowa zakładu firmy Global Foundries w miejscowości Malta w stanie Nowy Jork. Pierwsza nowa fabryka ma otrzymać około 10 miliardów dolarów i rozpocząć produkcję w 2029 roku. Powstanie drugiego obiektu wymaga jeszcze kolejnej decyzji inwestycyjnej. Zgodnie z ustaleniami strona japońska zapewni kapitał, natomiast przedsiębiorstwo Global Foundries zajmie się technologią oraz prowadzeniem zakładów.
1: W czwartek rano, przed godziną 8, służby otrzymały zgłoszenie o samochodzie osobowym znajdującym się w jeziorze Kamień w powiecie wejherowskim w województwie pomorskim oraz o dryfującej obok kobiecie. Strażacy wyciągnęli poszkodowaną z wody i podjęli próbę ratowania jej życia, która okazała się bezskuteczna. Oficer prasowa wejherowskiej policji, aspirant sztabowa Anetta Potrykus, przekazała, że w akwenie ujawniono pojazd osobowy oraz zwłoki kobiety o nieustalonej na razie tożsamości i wieku. W działaniach uczestniczy 5 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego z Gdańska. Rzecznik prasowy Pomorskiej Straży Pożarnej, młodszy aspirant Dawid Westrych, poinformował, że strażacy sprawdzają dno jeziora. Na miejscu, pod nadzorem prokuratora, pracują policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej oraz technik kryminalistyki, którzy ustalają szczegółowe okoliczności i przebieg zdarzenia.
2: Policjanci z komisariatu w Łapach zatrzymali 33-letniego kierowcę samochodu marki BMW, który na środku drogi leśnej blokował przejazd. Funkcjonariusze poprosili mężczyznę o zjechanie na bok, a po przestawieniu auta kierowca wysiadł i sam poinformował ich, że ma zakaz prowadzenia pojazdów. Jak przekazała Komenda Miejska Policji w Białymstoku, sprawdzenie w policyjnych bazach potwierdziło, że mieszkaniec gminy Turośń Kościelna ma orzeczony 15-letni sądowy zakaz kierowania pojazdami. Podczas interwencji funkcjonariusze znaleźli w bieliźnie mężczyzny niewielkie ilości narkotyków, a wstępne badanie narkotestem wykazało mefedron. 33-latek trafił do policyjnej celi i jego sprawą zajmie się sąd. Policja przypomina, że za kierowanie pojazdem pomimo orzeczonego zakazu grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
1: W Sądzie Okręgowym w Warszawie miał rozpocząć się proces w sprawie afery w prywatnej uczelni Collegium Humanum. Pierwszy akt oskarżenia objął 29 osób, którym prokuratura zarzuca 67 przestępstw. Na ławie oskarżonych zasiądą m.in. politycy, rektorzy czy profesorowie wyższych uczelni. W czwartek proces został odroczony.
2: Maciej Berek, wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego oraz były minister nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, będzie gościem programu Graffiti. Transmisja w Polsat News, Interi i na polsatnews.pl.
1: Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej w Białymstoku, 10 stopni. Cieplej w Gdańsku i Krakowie, 15 stopni. Zachmurzenie będzie zróżnicowane. Temperatura odczuwalna od 10 do 13 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów 40%. Średnie ciśnienie 1026 hektopaskali. Najmniejsza widzialność 33 km. Najsilniejsze porywy wiatru 28 km na godzinę. Wiatr południowo-zachodni. To wszystko w serwisie informacyjnym Radia DHT. Do usłyszenia za godzinę.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Według planu do 17 w województwie opolskim na drodze A4 na odcinku węzeł Opole Zachód, węzeł Krapkowice-Kier. Wrocław, opolskie roboty drogowe na A4. Utrudnienia spowodowane przeglądem studni teletechnicznych. Zajęcie lewego, szybkiego, pasa ruchu w kierunku Wrocławia. Na wskazanym odcinku autostrady ruch odbywać się będzie prawym pasem przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę. Według planu do 10 w województwie lubelskim na drodze DK82 na odcinku Lublin-Łęczna lubelskie roboty drogowe na DK82. Odcinek Lublin-Łęczna. Według planu do 19 w województwie wielkopolskim na drodze DK20.

0: Podczas koszenia w pasie rozdziału ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Według planu do jutra do 19 w województwie warmińsko-mazurskim na drodze DK57 na odcinku Szczytno-Warmińsko-Mazurskie roboty drogowe na DK57. Prace remontowe na chodniku. Ruch pieszych drugą stroną jezdni. Według planu do jutra do 20 w województwie mazowieckim na drodze DK53 Wróżan-Mazowieckie roboty drogowe na DK53. Roboty instalacyjne, prace na poboczach. Słuchajcie dalej radia DHT. Szerokiej drogi.
1: Motoserwis.
2: Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Witamy. Przed nami wiadomości Radia DHT. Strona ukraińska przekazała polskiej policji Bronisława D., który został zatrzymany ponad pół roku temu we Lwowie pod zarzutem ogromnych oszustw. Mężczyzna był od 9 lat poszukiwany czerwoną notą Interpolu w związku z oszustwami na kwotę 120 milionów euro. Proces ekstradycyjny ruszył w lutym, ale mimo zgody Kijowa na wydanie i aresztowanie podejrzanego, sąd we Lwowie dwukrotnie wypuszczał go na wolność. Pod koniec września Ukraina bez podania oficjalnych przyczyn wstrzymała wydanie podejrzanego, co mogło wynikać z problemów technicznych lub logistycznych. Ostatecznie kilka dni temu przetransportowano go do zakładu karnego w Rzeszowie, gdzie ma odbyć karę 4 lat więzienia za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Ponadto ciąży na nim podejrzenie kierowania grupą zajmującą się praniem pieniędzy oraz oszustwami finansowymi na szeroką skalę.
2: Przed Sądem Rejonowym w Tarnowie zakończył się w czwartek proces biskupa Andrzeja Jerza, oskarżonego o tuszowanie pedofilii. Jest to pierwsze w Polsce postępowanie sądowe tego rodzaju prowadzone przeciwko biskupowi. Prokuratura wnioskuje o wymierzenie duchownemu kary pozbawienia wolności w zawieszeniu. Z kolei obrona oskarżonego domaga się przed sądem jego uniewinnienia. Ogłoszenie wyroku w tej sprawie zaplanowano na 29 października.
1: W Zielonej Górze 54-latek poruszający się hulajnogą elektryczną zderzył się z autobusem komunikacji miejskiej. Z ustaleń policji wynika, że kierujący jednośladem nie skorzystał z wyznaczonej drogi dla rowerów. Mężczyzna zignorował również oznakowanie drogowe i wjechał na jezdnię bezpośrednio pod nadjeżdżający autobus. Uczestnik zdarzenia odmówił przyjęcia mandatu, w związku z czym sprawa zostanie skierowana do sądu.
2: W jednej z dzielnic amerykańskiego Los Angeles zapadła się część nawierzchni drogowej. W powstałe w ziemi zapadlisko częściowo wpadła znajdująca się w pobliżu furgonetka należąca do operatora sieci kablowej. Z wyrwy w uszkodzonej jezdni wydobywała się woda.
1: Z okazji 30-lecia istnienia projektu KDE udostępniono nową wersję środowiska graficznego KDE Plasma, oznaczoną numerem 6.8 i przeznaczoną dla systemów opartych na jądrze Linuxa. Jest to pierwsze wydanie tego oprogramowania, które całkowicie odchodzi od serwera wyświetlania X11 na rzecz rozwiązania Wayland. Twórcy wprowadzili w nowej odsłonie ulepszenia dotyczące obsługi technologii wysokiego zakresu dynamiki obrazu oraz profili kolorystycznych. Użytkownicy otrzymali także funkcję pozwalającą na ręczne przypisywanie poszczególnych zadań do wybranych wątków procesora.
2: Do wieku 77 lat zmarł Wiktor Legowicz, dziennikarz ekonomiczny oraz wieloletni dyrektor programu Trzeciego Polskiego Radia. Z tą anteną był związany od lat 70., a w latach 1983-1991 pełnił tam funkcję dyrektora programowego. Później pracował również jako zastępca dyrektora stacji, wykładowca akademicki oraz zastępca redaktora naczelnego dziennika Nowa Europa. Stworzył audycję Informator Ekonomiczny, a także prowadził programy Bardzo Ważny Projekt, Bardzo Ważny Problem Europejski oraz Winien i Ma. W 2015 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju Polskiego Radia. Dziennikarz otrzymał także nagrodę Ostre Pióro, nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz nagrodę dziennikarską imienia Mariana Krzaka, przyznawaną przez Związek Banków Polskich.
1: Przed nami prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Zaczynamy w Białymstoku od 10 stopni. W Szczecinie, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie prognoza sięga 14 stopni. Nie wszędzie niebo będzie pogodne. Temperatura odczuwalna od 10 do 13 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów 27%. Średnie ciśnienie 1026 hektopaskali. Najmniejsza widzialność 7 km. Najsilniejsze porywy wiatru 23 km na godzinę. Wiatr południowy. Komunikaty ostrzegawcze Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Susza hydrologiczna. Dotyczy części województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, lubelskiego, lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. W komunikacie nie podano daty zakończenia. Szczegółowy obszar i pełną treść sprawdź w komunikatach IMGW. To koniec przeglądu wiadomości Radia DHT. Kolejny serwis za godzinę. Zapraszamy.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Według planu do 17 w województwie opolskim na drodze A4 na odcinku węzeł Opole Zachód, węzeł Krapkowice-Kier. Wrocław, opolskie roboty drogowe na A4. Utrudnienia spowodowane przeglądem studni teletechnicznych. Zajęcie lewego, szybkiego, pasa ruchu w kierunku Wrocławia. Na wskazanym odcinku

0: na Gorzyczki. Według planu do jutra do 17 w województwie małopolskim na drodze A4 na odcinku W. Balice i W. Targowisko Małopolskie Roboty Drogowe na A4. Mechaniczne i ręczne koszenie traw w pasie drogowym. Roboty szybko postępujące. Podczas prowadzenia prac, w zależności od miejsca prac, zawężenie prawo lub lewostronne jezdni. Podczas koszenia w pasie rozdziału ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Według planu do jutra do 19 w województwie warmińsko-mazurskim na drodze DK57 na odcinku Szczytno-Warmińsko-Mazurskie roboty drogowe na DK57. Prace remontowe na chodniku. Ruch pieszych drugą stroną jezdni. Według planu do jutra do 20 w województwie mazowieckim na drodze DK53 Wróżan-Mazowieckie roboty drogowe na DK53. Roboty instalacyjne, prace na poboczach. Słuchajcie dalej radia DHT. Szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Zapraszamy na przegląd wiadomości Radia DHT. Na placu budowy przy ulicy Kolejowej we Wrocławiu znaleziono niewybuch ważący około 250 kg. Na miejscu zdarzenia pracują policjanci oraz saperzy.
2: Na Mauritiusie wybuchły największe protesty od 1999 roku. Bezpośrednim powodem wystąpień były niedobory wody oraz rosnące koszty utrzymania. Sytuacja zaostrzyła się po strzelaninie, w której ranna została 27-letnia kobieta. Przebywający na wyspie Polak, pan Krzysztof, przekazał wirtualnej Polsce, że z powodu zamieszek w połowie dnia przerwano jego wycieczkę.
1: Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Andrea Biondi uznał, że platforma TikTok powinna przegrać spór o objęcie jej unijnymi przepisami ograniczającymi praktyki antykonkurencyjne. Wydana opinia nie jest wiążąca dla sędziów, którzy dopiero ogłoszą wyrok w tej sprawie.
2: Stołeczny konserwator zabytków w Warszawie rozdaje specjalne tabliczki właścicielom budynków, które zostały wyczyszczone z nielegalnego graffiti. Oznaczenia mają powstrzymać wandali przed ponownym pomazaniem świeżo wyremontowanych elewacji. Umieszczono na nich napis w języku polskim i angielskim, który wzywa do uszanowania murów oraz informuje, że dany obiekt jest zabytkiem.
1: Premier Donald Tusk przyleciał do Brukseli na szczyt Unii Europejskiej. Po przeprowadzonych rozmowach z europejskimi przywódcami, szef polskiego rządu napisał w przekazie skierowanym do Ukraińców, że może ich zapewnić, iż nie są sami.
2: W akcję Poszukiwany zaangażowało się blisko 100 funkcjonariuszy nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej. Operacje prowadzono w poniedziałek i wtorek na terenie trzech województw – lubuskiego, wielkopolskiego oraz dolnośląskiego. Wespół z pogranicznikami poszukiwań podjęli się policjanci. Jak przekazano w komunikacie nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej, celem skoordynowanych działań służb było wykrycie i zatrzymanie osób poszukiwanych, nielegalnie przebywających w naszym kraju, w szczególności cudzoziemców, którzy przez notoryczne łamanie prawa w Polsce zagrażali bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu. W ramach akcji funkcjonariusze organizowali piesze i zmotoryzowane patrole ulic oraz centrów miast. Przeprowadzano kontrole drogowe, sprawdzano również firmy i instytucje.
1: Tę diagnozę słyszy każdego dnia 55 kobiet w Polsce. 40% wykrywa guzek podczas samobadania. Z przesiewowej mammografii korzysta co trzecia uprawniona Polka. O znaczeniu profilaktyki i wczesnej diagnostyki jednego z najczęściej diagnozowanych nowotworów u kobiet przypomina Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi, przypadający 15 października.
2: Początkowo ukraińskie wojsko informowało o zniszczeniu 6 maszyn. Później prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał, że 4 samoloty zostały zniszczone, a 2 kolejne uszkodzone. Do przeprowadzenia operacji wykorzystano pociski manewrujące Long Neptune. Ukraińska marynarka wojenna poinformowała również o uszkodzeniu infrastruktury wykorzystywanej do obsługi lotów. Na terenie bazy miało dojść do pożaru i wtórnych eksplozji. Do ataku odniósł się również wspomniany wcześniej Zełenski, który dodatkowo ujawnił, że trafione samoloty były przygotowane do przeprowadzenia kolejnych nalotów.
1: Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej w Białymstoku – 10 stopni. Cieplej w Szczecinie, Gdańsku i Krakowie – 14 stopni. Zachmurzenie będzie zróżnicowane. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazuje ostrzeżenia. Gęsta mgła. Stopień ostrzeżenia – 1. Informacja dotyczy części województw łódzkiego, lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Początek ważności – 15 października o godzinie 22. Koniec ważności – 16 października o godzinie 9. Gęsta mgła. Stopień ostrzeżenia – 1. Informacja dotyczy części województwa podlaskiego. Początek ważności – 15 października o godzinie 22. Koniec ważności – 16 października o godzinie 11. Pełną treść i dokładny obszar sprawdź w źródłowych komunikatach. W tym wydaniu to już wszystkie wiadomości Radia DHT. Następne wiadomości za godzinę.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Według planu do 17 w województwie opolskim na drodze A4 na odcinku węzeł Opole Zachód, węzeł Krapkowice-Kier. Wrocław, opolskie roboty drogowe na A4. Utrudnienia spowodowane przeglądem studni teletechnicznych. Zajęcie lewego, szybkiego, pasa ruchu w kierunku Wrocławia. Na wskazanym odcinku autostrady ruch odbywać się będzie prawym pasem przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę. Według planu do 10 w województwie lubelskim na drodze DK82 na odcinku Lublin-Łęczna lubelskie roboty drogowe na DK82. Odcinek Lublin-Łęczna. Według planu do 19 w województwie wielkopolskim na drodze DK

0: prawo lub lewostronne jezdni. Podczas koszenia w pasie rozdziału ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Według planu do jutra do 19 w województwie warmińsko-mazurskim na drodze DK57 na odcinku Szczytno-Warmińsko mazurskie roboty drogowe na DK57. Prace remontowe na chodniku. Ruch pieszych drugą stroną jezdni. Według planu do jutra do 20 w województwie mazowieckim na drodze DK53 w Różan mazowieckie roboty drogowe na DK53. Roboty instalacyjne, prace na poboczach. Słuchajcie dalej radia DHT. Szerokiej drogi.
1: Motoserwis. Please visit our website on www.radiodht.com and our Facebook

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Zaczynamy wiadomości Radia DHT. W Brukseli odbyła się rozprawa dotycząca zablokowanych pieniędzy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, a belgijski sąd ma wydać orzeczenie najpóźniej 26 listopada. Sprawa wiąże się z egzekucją wyroku z 1 kwietnia 2026 roku w sporze Polski z koncernem Pfizer o nieodebrane szczepionki przeciw COVID-19, od którego Polska złożyła apelację. Tamto orzeczenie nakazywało Polsce odebranie około 64 milionów dawek oraz zapłatę 5 miliardów 644 milionów złotych. Podczas rozprawy Polską Agencję wspierała Europejska Organizacja Koordynująca ruch lotniczy Eurocontrol, która broni obowiązującego od 9 sierpnia nowego protokołu chroniącego opłaty nawigacyjne przed zajęciem. Przedstawiciele Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej argumentowali, że sporne środki finansują kontrolę ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej, mającej szczególne znaczenie z powodu wojny za wschodnią granicą, wzmożonego ruchu wojskowego i zagrożeń ze strony dronów. Prezes agencji Magdalena Jaworska-Maćkowiak przekazała, że do belgijskiego Trybunału Konstytucyjnego trafiły skargi dotyczące procedury przyjęcia protokołu, a zbliżona rozprawa rumuńskiej agencji Romat odbędzie się 26 października.
2: Stołeczni radni przyjęli w czwartek stanowisko dotyczące zakazu poruszania się hulajnogami elektrycznymi wynajmowanymi przez aplikacje na terenie Warszawy. Przyjęty przez radnych dokument dotyczy również wprowadzenia zakazu jazdy hulajnogami elektrycznymi w centrum stolicy.
1: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia podnoszącego kwoty wymagane od cudzoziemców przyjeżdżających do Polski. Zgodnie z propozycją, przy pobycie trwającym maksymalnie 4 dni, minimalna suma na pokrycie kosztów utrzymania wzrośnie z 300 do 1000 zł, a przy dłuższym wyjeździe z 75 do 300 zł za każdy dzień. Dla uczestników wycieczek turystycznych, obozów młodzieżowych, zawodów sportowych, programów pracy wakacyjnej, kuracjuszy sanatoriów oraz osób z opłaconym pobytem próg ma wynieść 130 zł dziennie i co najmniej 650 zł łącznie, zamiast dotychczasowych 20 zł dziennie i minimum 100 zł. Z kolei cudzoziemcy przyjeżdżający na studia, naukę, szkolenia, badania naukowe lub prace rozwojowe będą musieli posiadać na pierwsze 2 miesiące 2020 zł zamiast obecnych 1270 zł. Resort wskazuje w uzasadnieniu, że obecne stawki nie zmieniały się od 2016 roku i straciły realną wartość przez wzrost cen towarów oraz usług. Projekt zakłada, że nowe przepisy wejdą w życie po 30 dniach od ogłoszenia, a wymagane środki będzie można wykazać również w walucie obcej.
2: Polscy astrofotografowie zostali docenieni w międzynarodowym konkursie The Astrophotography Prize. Tytuł Deep Space Photographer of the Year 2026 roku otrzymała Marzena Rogozińska za fotografię ciemnych obłoków pyłowych w gwiazdozbiorze Kameleona, wykonaną podczas wyprawy do Namibii. Zdjęcie Łukasza Remkowicza, przedstawiające zimową drogę mleczną i gwiazdozbiór Oriona nad schroniskiem Betlejemka na hali gąsienicowej w Tatrach, znalazło się w pierwszej piątce kategorii Astro Landscape. Wśród autorów wyróżnionych ujęć są także Mateusz Wiśniewski, który uwiecznił pozostałość po supernowej na granicy gwiazdozbiorów Woźnicy i Perseusza, oraz Damian Potocki ze zdjęciem ciemnego obłoku molekularnego w gwiazdozbiorze Kasiopei. Sędziowanie prac na żywo odbyło się w połowie sierpnia bieżącego roku bez wsparcia korporacyjnego czy medialnego. Od października najlepszym fotografiom poświęcona jest wystawa organizowana we współpracy z Chabot Space and Science Center w Oakland w Kalifornii.
1: Przed nami prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Zaczynamy w Białymstoku od 9 stopni. W Szczecinie, Gdańsku, Warszawie i Krakowie prognoza sięga 13 stopni. Niewykluczone są opady deszczu. Temperatura odczuwalna od 9 do 12 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów 16%. Średnie ciśnienie 1026 hektopaskali. Najmniejsza widzialność 6 km. Najsilniejsze porywy wiatru 21 km na godzinę. Wiatr południowy. Kończymy przegląd wiadomości Radia DHT. Na kolejne wiadomości zapraszamy za godzinę.
0: Music. 7 days a week, 24 hours a day, all night long. We play for you the best music. This is

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: wiadomości Radia DHT. News.
1: Dobry wieczór. Oto przegląd wiadomości Radia DHT. Ukazał się nowy zwiastun premierowy gry Grand Theft Auto 6, tworzonej przez firmę Rockstar. Materiał ujawnia kolejne szczegóły dotyczące tej produkcji.
2: Z ustaleń agencji Reuters wynika, że władze państw Zatoki Perskiej umniejszały skalę zniszczeń spowodowanych przez Iran. Od 28 lutego irańskie rakiety oraz drony uszkodziły co najmniej 84 obiekty infrastruktury w tym regionie. Zniszczenia odnotowano na terenie Arabii Saudyjskiej, Iraku, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kuwejtu, Kataru, Omanu oraz Bahrajnu.
1: Dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego otrzymało na własną prośbę ochronę Służby Ochrony Państwa po groźbach kierowanych pod ich adresem. Poinformował o tym minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński w rozmowie z Radiem TOK FM, zapowiadając reakcję policji na próby uniemożliwiania sędziom wejścia do pracy. Dzień wcześniej, przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, policja interweniowała, gdy Robert Bąkiewicz i członkowie Ruchu Obrony Granic próbowali zablokować sędziom wjazd. Do zaostrzenia sytuacji doszło po tym, jak wyznaczony 4 września przez Sejm Maciej Berek złożył w parlamencie ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego i przekazał pisemną rotę z notarialnie poświadczonym podpisem. Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Bogdan Świeczkowski, przekazał, że Maciej Berek nie nawiązał stosunku służbowego i nie został dopuszczony do orzekania. Natomiast premier Donald Tusk uznał wybór sędziów za zgodny z prawem. Z kolei prezydent Karol Nawrocki zakwestionował to ślubowanie, odwiedził siedzibę Trybunału Konstytucyjnego i według szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego odwołał z tego powodu czwartkową i piątkową wizytę w Słowenii.
2: Kampinoski Park Narodowy poinformował o aktach wandalizmu, do których doszło na Polanie Jakubów. Zniszczenia na tym terenie obejmują wyrywanie roślin oraz uszkadzanie elementów małej architektury. Przestrzeń ta została przygotowana jako miejsce rodzinnego wypoczynku, kontaktu z naturą oraz edukacji przyrodniczej.
1: W rozmowie z Radiem TOK FM Kierwiński podkreślił, że dopóki sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie będą mogli wejść do pracy, policja będzie reagować. Przecieram oczy ze zdumienia, że ktoś może nie rozumieć tego, że gdy prawo w Polsce jest łamane, policja interweniuje. Prawo było łamane wczoraj poprzez blokowanie wjazdu do Trybunału. Policja interweniowała i będzie interweniować. Podkreślam to z całą mocą, powiedział szef MSWiA. W środę Maciej Berek, wyznaczony przez Sejm na sędziego TK, złożył w Sejmie ślubowanie z formułą wobec prezydenta i w kancelarii prezydenta RP złożył rotę ślubowania na piśmie z poświadczonym notarialnie podpisem. Zobacz, awantury i burdy pod bramą TK.
2: Belgijski sąd zapowiedział, że do 26 listopada orzeknie w sprawie sprzeciwu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, PAŻP, wobec zajęcia jej środków na rzecz koncernu farmaceutycznego Pfizer. Sprawa ma związek ze sporem o szczepionki przeciwko COVID-19, których Polska nie odebrała.
1: Asana, Microsoft Project, ClickUp czy Monday.com to marki dobrze znane osobom odpowiedzialnym za planowanie i koordynowanie pracy. Każda z tych platform odpowiada na określone potrzeby biznesowe. Jednak w miarę rozwoju firmy samo planowanie to za mało. Pojawia się konieczność zarządzania projektami wraz w połączeniu z kontrolowaniem harmonogramów, dostępności pracowników, czasu pracy, komunikacji, kosztów i rentowności realizowanych przedsięwzięć. Firmy doceniają nie tylko polskojęzyczne wsparcie i proces wdrożenia dopasowany do ich potrzeb, ale również możliwość wyboru rodzimej technologii, która wspiera rozwój polskiego rynku i pozwala zatrzymać większą część kapitału w kraju. W końcu często zachwycamy się zagranicznymi rozwiązaniami, nie dostrzegając potencjału tych rozwijanych tu, na miejscu. EC Project jest przykładem polskiego produktu, który udowadnia, że nowoczesna technologia i kompleksowe podejście do zarządzania projektami nie muszą pochodzić z globalnych korporacji.
2: Teraz prognoza pogody. Prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Temperatura od 9 stopni w Białymstoku do 13 stopni w Gdańsku. Możliwe są opady deszczu.
1: Dziękujemy za wysłuchanie wiadomości Radia DHT. Następne wiadomości za godzinę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Dobry wieczór. Czas na wiadomości Radia DHT. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w czwartek alert do odbiorców na terenie województwa lubelskiego. Komunikat informuje o rosyjskim ataku powietrznym na terenie Ukrainy oraz o tym, że w polskiej przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Służby przekazały w wiadomości, że sytuacja jest monitorowana i wezwały mieszkańców do oczekiwania na dalsze komunikaty. Powiadomienie trafiło do odbiorców w miastach Lublin, Chełm, Zamość i Biała Podlaska, a także w powiatach puławskim, opolskim, lubelskim, kraśnickim, janowskim, włodawskim, łęczyńskim oraz świdnickim. Alert objął również powiaty chełmski, krasnostawski, chrubieszowski, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, bialski, rydzki, radzyński, parczewski i lubartowski. System krótkich wiadomości tekstowych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa służy do powiadamiania ludności o zagrożeniach na podstawie informacji z ministerstw, służb oraz instytucji centralnych.
2: Prezydent Karol Nawrocki podpisał w czwartek nowelizację ustawy okołobudżetowej. O decyzji poinformowała w komunikacie Kancelaria Prezydenta. Podpisana ustawa zakłada przekazanie dodatkowych środków z budżetu państwa na wypłaty rent wdowich. Świadczenia te są realizowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
1: Prokuratura Krajowa przejęła śledztwo dotyczące umowy łączącej Polski Związek Piłki Nożnej z wrocławską firmą Publicon Sport. Informację o przejęciu postępowania ustalił reporter programu Czarno na Białym Artur Warcholiński. Wcześniej agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zabezpieczyli w siedzibie Piłkarskiej Federacji dokumentację związaną z tym kontraktem. Według osoby związanej z Polskim Związkiem Piłki Nożnej funkcjonariusze prowadzili czynności w budynku od rana do późnego popołudnia.
2: Twórcy dystrybucji Linux Mint ogłosili zmiany w harmonogramie prac nad tym systemem operacyjnym. Zespół zmienił także numerację oraz nazwy kodowe kolejnych wydań. Równocześnie programiści kontynuują pracę nad obsługą protokołu Wayland. System Linux Mint jest polecany początkującym użytkownikom oraz osobom przechodzącym z systemów Microsoft Windows 10 lub 11.
1: Prezydent Karol Nawrocki w wywiadzie dla stacji Polsat News i portalu Interia odniósł się do słów wiceprzewodniczącego klubu Koalicji Obywatelskiej Romana Giertycha. Poseł wezwał wcześniej głowę państwa do przyjęcia ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Polityk Koalicji Obywatelskiej zapowiedział, że w przeciwnym razie prezydent zostanie uznany za niezdolnego do wypełniania swoich obowiązków. Karol Nawrocki oświadczył w rozmowie z dziennikarką Joanną Miziołek, że konieczność odnoszenia się do wypowiedzi Romana Giertycha traktuje jako dyshonor. Prezydent nazwał posła internetowym trolem i dodał, że głowie państwa nie wypada komentować jego słów. Z kolei w czwartek Roman Giertych ponownie skrytykował Karola Nawrockiego, nazywając go namiestnikiem Donalda Trumpa.
2: Według doniesień agencji Bloomberga, Wielka Brytania zdecydowała o przekazaniu Ukrainie kolejnej partii pocisków dalekiego zasięgu Storm Shadow. Informacja ta pojawiła się po środowym spotkaniu brytyjskiego premiera Andiego Burnhama z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Londynie. Dostawa ma pomóc w obronie przed nasilającymi się rosyjskimi atakami na infrastrukturę cywilną przed nadejściem zimy oraz stanowi odpowiedź na wzmożoną produkcję rosyjskich dronów i pocisków. Decyzja zapadła w czasie, gdy prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił porozumienie z Władimirem Putinem w sprawie dostaw rosyjskiego oleju napędowego na światowy rynek i wezwał Kijów do powstrzymania uderzeń na rosyjskie rafinerie. Brytyjskie władze nie zgadzają się z tym stanowiskiem, nie ujawniają liczby przekazanych pocisków i deklarują dalsze wsparcie do czasu zakończenia rosyjskich działań. Produkowane przez europejską firmę MBDA i wystrzeliwane z powietrza pociski Storm Shadow rażą cele oddalone o ponad 250 km, a Ukraina używa ich od 2023 roku oraz od końca 2024 roku także na terytorium Rosji.
1: Czas na pogodę na najbliższe godziny według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 8 stopni w Białymstoku do 12 stopni w Gdańsku. Miejscami może padać deszcz. Temperatura odczuwalna od 8 do 11 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów 10%. Średnie ciśnienie 1026 hektopaskali. Najmniejsza widzialność 5 km. Najsilniejsze porywy wiatru 16 km na godzinę. Wiatr południowy. Kończymy przegląd wiadomości Radia DHT. Do usłyszenia za godzinę.
0: Słuchacie Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Zaczynamy wiadomości Radia DHT. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację przepisów dotyczących opłat lokalnych. Nowe regulacje wejdą w życie w 2027 roku. Od tego momentu gminy będą mogły pobierać opłatę miejscową bez względu na jakość powietrza. Maksymalna stawka tej opłaty wzrośnie do 5 zł za każdy dzień noclegu. Obowiązek jej poboru zostanie nałożony na podmioty, które świadczą usługi zakwaterowania.
2: Prezydent Karol Nawrocki w wywiadzie dla stacji Polsat News oraz portalu Interia odpowiedział na pytanie zadane wcześniej przez byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego na antenie Polsat News. Urzędujący prezydent ocenił, że gdyby Aleksander Kwaśniewski znalazł nieco więcej czasu na przeanalizowanie jego prezydentury, to dostrzegłby kilkanaście kwestii jednoczących Polaków. Według Karola Nawrockiego sprawy te są wynikiem jego dotychczasowej pracy.
1: Nic, co może pomóc Putinowi i Rosji w prowadzeniu tej wojny, nie będzie do zaakceptowania dla Europy, powiedział Donald Tusk podczas spotkania z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydent Ukrainy dziękował polskiemu premierowi za wsparcie.
2: Mieszkańcy województwa lubelskiego otrzymali alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o rosyjskim ataku powietrznym na Ukrainę. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów, brzmi wiadomość.
3: Killingdon Council has shared social media posts showing people allegedly dumping rubbish illegally.
2: Najnowsza wersja przeglądarki, oznaczona numerami 155.0.8059.79.80 dla Windowsa oraz macOS i 155.0.8059.79 dla Linuxa, przynosi poprawki dla aż 37 luk. Nie jest to co prawda tyle, co poprzednio, ale część z nich zakwalifikowano jako krytyczne. Najważniejszą łatką w tej aktualizacji jest bez wątpienia poprawka dla krytycznego błędu identyfikowanego jako CVE-2026-110152. Usterka ta dotyczyła przepełnienia bufora w Angle, czyli jednym z kluczowych komponentów graficznych Chroma, odpowiedzialnym za przekładanie komend graficznych na język zrozumiały dla naszej karty graficznej. Błąd pozwalał aplikacji na zapisywanie danych poza ściśle zarezerwowanym obszarem pamięci. Dla zwykłego użytkownika oznaczało to potencjalną niestabilność i nagłe wyłączanie się przeglądarki, a w najgorszym scenariuszu stworzenie otwartej furtki dla cyberprzestępców, którzy mogli wykonać złośliwy kod bezpośrednio na urządzeniu ofiary.
1: Hakerzy związani z PlayStation 5 szybko rozwijają nowe narzędzia i aplikacje. Publiczny jailbreak dla konsol z firmware 13.60 otworzył drogę do nowych projektów Homebrew, w tym odtwarzaczy i nieoficjalnego klienta Xbox Cloud Gaming. Większość z nich nie była bezpośrednią konkurencją dla oficjalnych usług Sony. Sytuacja zmieniła się, gdy w sieci pojawił się Overdrive, czyli nieoficjalny sklep z katalogiem ponad 1600 gier i dodatków na PS4 i PS5.
2: Ponad 450 naukowców poparło apel o odizolowanie od sieci tych modeli, które dobrze radzą sobie z hakowaniem. Wszystko przez incydenty, w ramach których testowane w laboratoriach uzyskały dostęp do infrastruktury innych organizacji, a w skrócie bezczelnie się do nich wkradły.
1: Teraz prognoza pogody. Prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Temperatura od 8 stopni w Białymstoku do 12 stopni w Gdańsku. Możliwe są opady deszczu. Komunikaty ostrzegawcze Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Susza hydrologiczna. Dotyczy części województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, lubelskiego, lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. W komunikacie nie podano daty zakończenia. Szczegółowy obszar i pełną treść sprawdź w komunikatach IMGW. To wszystko w serwisie informacyjnym Radia DHT. Następne wiadomości za godzinę.
0: Na każdą pogodę piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu, to właśnie my.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: every day.
1: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Według planu do 17 w województwie opolskim na drodze A4 na odcinku węzeł Opole Zachód, węzeł Krapkowice-Kier. Wrocław, opolskie roboty drogowe na A4. Utrudnienia spowodowane przeglądem studni teletechnicznych. Zajęcie lewego, szybkiego, pasa ruchu w kierunku Wrocławia. Na wskazanym odcinku autostrady ruch odbywać się będzie prawym pasem przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę. Według planu do 10 w województwie lubelskim na drodze DK82 na odcinku Lublin-Łęczna lubelskie roboty drogowe na DK82. Odcinek Lublin-Łęczna. Według planu do 19 w województwie wielkopolskim na drodze DK25 na odcinku Antenyn-Międzybórz wielkopolskie roboty drogowe na DK25. Roboty szybko postępujące. Według planu do 20 w województwie śląskim na drodze A1 roboty drogowe na A1. Odcinek zajęcie pasa awaryjnego jezdni w kierunku na Gorzyczki. Według planu do jutra do 17 w województwie małopolskim na drodze A4 na odcinku W. Balice i W. Targowisko, małopolskie roboty drogowe na A4. Mechaniczne i ręczne koszenie traw w pasie drogowym. Roboty szybko postępujące. Podczas prowadzenia prac, w zależności od miejsca prac, zawężenie prawo lub lewostronne jezdni. Podczas koszenia w pasie rozdziału ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Według planu do jutra do 19 w województwie warmińsko-mazurskim na drodze DK57 na odcinku Szczytno-Warmińsko-Mazurskie roboty drogowe na DK57. Prace remontowe na chodniku. Ruch pieszych drugą stroną jezdni. Według planu do jutra do 20 w województwie mazowieckim na drodze DK53 Wróżan mazowieckie roboty drogowe na DK53. Roboty instalacyjne, prace na poboczach. Słuchajcie dalej radia DHT. Szerokiej drogi.
2: Motoserwis.
3: Słuchajcie radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Zapraszamy na przegląd wiadomości Radia DHT. Dwaj chłopcy w wieku 17 i 13 lat zginęli podczas jazdy ciągnikiem w Ostrowie Świeckim w województwie kujawsko-pomorskim. Nastolatkowie jechali traktorem po wale przeciwpowodziowym. W pewnym momencie pojazd zsunął się z wału i przygniótł pasażerów. Dokładne okoliczności wypadku bada prokuratura.
2: W szwedzkiej stoczni w Karlskronie ruszyła budowa pierwszego z trzech szwedzkich okrętów podwodnych kupionych przez Polskę, o czym poinformował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Jednostka powstaje z opatentowanego stopu metalu, a w stoczni trwają też przygotowania jej kolejnych części. Równolegle 1 października, po przygotowaniach prowadzonych od połowy sierpnia, polscy marynarze rozpoczęli w Szwecji 18-miesięczny specjalistyczny kurs, na który mogli zabrać rodziny. Szkolenie odbywa się na okręcie pomostowym, który Polska otrzyma od Szwecji do czasu ukończenia nowych jednostek. Współpraca obejmuje również szwedzkie inwestycje w Polsce o wartości 100 milionów euro na innowacyjne przedsięwzięcia i wsparcie przemysłu zbrojeniowego oraz zamówienia szwedzkich sił zbrojnych w polskich zakładach obronnych. Podczas wizyty w Sztokholmie wiceminister Cezary Tomczyk spotkał się ze szwedzkim odpowiednikiem Peterem Sandvallem i wziął udział w konferencji poświęconej cyberbezpieczeństwu, wskazując na tysiące cyberataków oraz około 7000 poważnych incydentów rocznie.
1: Rosyjski wojskowy satelita Kosmos 2612 wykonał serię manewrów i zbliża się do satelity radarowego X-36, należącego do firmy ICEYE. Z technologii tego przedsiębiorstwa, współzałożonego przez Polaka Rafała Modrzewskiego i zarejestrowanego w Finlandii oraz w Stanach Zjednoczonych, korzystają polskie wojsko i Ukraina. Ruchy rosyjskiego urządzenia zaobserwowała w ostatnich tygodniach amerykańska firma analityczna Integrity ISR. Wiceprezes tej firmy do spraw strategii i rozwoju, Greg Gillinger, przekazał, że rosyjski satelita niemal idealnie dopasował już płaszczyznę oraz kształt orbity satelity X-36, a oba obiekty dzieli nieco ponad 400 km. Według jego przewidywań do bezpośredniego zbliżenia może dojść pod koniec października, choć rzeczywiste zamiary Rosji oraz przenoszone ładunki nie są znane. Firma ICEYE odmówiła komentarza w tej sprawie. Amerykańskie siły kosmiczne nie udzieliły odpowiedzi, a Pentagon przekazał, że nie ma nic do zakomunikowania.
2: Poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych odpowiedział na platformie X na czwartkowe słowa prezydenta Karola Nawrockiego z wywiadu dla stacji Polsat News i portalu Interia. Wcześniej głowa państwa, pytana przez Joannę Miziołek o wpis parlamentarzysty, nazwała go internetowym trolem i stwierdziła, że konieczność odnoszenia się do jego słów traktuje jako dyshonor. Roman Giertych wezwał prezydenta, aby nie obrażał żadnego adwokata, bo w swoim życiu będzie ich jeszcze potrzebował. Spór między politykami zaostrzył się w związku z sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego oraz nieprzyjęciem przez prezydenta ślubowania od Macieja Berka. W swoim wcześniejszym wpisie poseł Koalicji Obywatelskiej wzywał Karola Nawrockiego do działania w sprawie ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zasugerował wówczas, że w przeciwnym razie prezydent może zostać uznany za niezdolnego do wykonywania swoich obowiązków.
1: Co najmniej 19 osób zostało w czwartek rannych w zderzeniu minibusu ze stojącym pociągiem w Coquel przy wjeździe do tunelu pod kanałem La Manche. Według francuskich władz minibus przewożący kierowców ciężarówek uderzył w skład przygotowujący się do odjazdu na trasie Le Châtel łączącej Francję i Wielką Brytanię. Jak podała telewizja BFM TV, życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo. Na miejscu interweniowały karetki pogotowia, śmigłowiec oraz policja, a przyczyny zdarzenia są wyjaśniane.
2: Przed nami prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Zaczynamy w Białymstoku, Warszawie i Krakowie od 7 stopni. W Gdańsku prognoza sięga 11 stopni. W prognozie pojawiają się mgły. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazuje ostrzeżenia. Gęsta mgła. Stopień ostrzeżenia pierwszy. Informacja dotyczy części województw łódzkiego, lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Początek ważności 15 października o godzinie 22. Koniec ważności 16 października o godzinie 9. Gęsta mgła. Stopień ostrzeżenia pierwszy. Informacja dotyczy części województwa podlaskiego. Początek ważności 15 października o godzinie 22. Koniec ważności 16 października o godzinie 11. Pełną treść i dokładny obszar sprawdź w źródłowych komunikatach.
1: To wszystko w serwisie informacyjnym Radia DHT. Następne wiadomości za godzinę.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla.